przed siebie w naszym aucie. Myślę tylko o tym, że tu nie ma ciebie, my nie zdążyliśmy pogadać o tym, skąd się biorą wszystkie nasze kłopoty. Czasem przecież tak już bywa, że ja jestem zły, że odpowiem nim pomyślę.